okoka gwomukama patira omutukirivu katonomiza buli kantu sewanaku okwebaza bujula buli wantu olwokubanga kristu pasika yaffe atambiddwa oyo atafa atata

0: tulira tusaba Katonda kubanga tulina bingi ebiri mu sovereignty bureau mu state jeri nga tetwagala bibere ku badda Uganda mutusabire omukulembezo gamga asobola okwatibwa ekiseeri Uganda n'agamba sijja gisigning nga mmaliriza mbajjukiza nti tulina omulimu okulanga tusanyusa buli se kinomu gwe twasalawo gwe tugenda okuba naye nze eri
1: Bena musigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandikira dala kusirinji siru kumi Ufuna magoba gabri dunaku Atemo sabulo kujaya kasente kachisera chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Niga stemu mkaga tanu star mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app